0: Pecz po pečeche, a kajke vetro dženca zmejeme to vam za nekotre menšine praju nech na mate cish. Najprej da přeradži, dokal to jule tematisce pobježi. Dobranje.
1: Dobranje, no rad ljubja vam to přeradžu. Čera su so vjacorek menske rade zetkali, to bude če tež našich povestčach. Dženca sobo dostač, vo čim su čera nebelčicach rečeli, ve mjörčin vjenkvun, bie podla a nam do zima. Beno Bilk je so porno tomu s prašenjom zabirav, hačtrije je meja mesac ljubosče. Wszako je tylko szlagru, ludowych spiewo, basniu albo romanu, kiś naletnie zaczucza, wopisuje albo emt meju jako miesac lubosce pomienuje. A zaso razy serbskiej ryczu jest o dr Jana Szołcina zabierała w naszym rycznym kuciku. Tam podamy so hiżo za nikak 10 mięciną.
0: A sobie jeszcze szuć po nastupa, mamy tu a tamnu, a tak a inne sztuczku. Kaśnetko jedno ze z Veroniku. Rachelitz, Zarodnikowie, tu smoje, ty, a ja.

0: nam praje, kak so dobu damne prawje serbsce praj.
1: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
0: A dźensa z doktor Janusz Hočiny.
2: Połojca niekalkoho cyrka so hustodosć z pomocu skrócenej formy poł pomenuje. Nichtu je poł lieta doła we wukraju

wučerle ja tutych spěwarjow, jo lubuju rady słyszał, by onyś nichtu nowe, jak oprawdzie upadaja. Koła ja są minuty przeco za niekakimi komikami. Virtualna band Gorillaz featuring Adeleo Omotaju to bichu. 5 hodzin 22. Wosu menšinu do napo 6.

0: Šladrez meja serbskeho na letušim budeskim naliču, kotrež vodmeje so na poslednim mejskim koncu tydženja, mez druhim to, a vele viac zvoniče, z dybkom napu, napu šestčih netko.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Njebelčanska gmina přijotuje runje za towarstwo Kamieniak nowe najenske zrečenje za miłočansku skavu. W tym rzeczach uczera na posiedzeniu tamniejszej gminskiej rady. Wiesnanosta Andrzej Bulank.
3: Dzisiaj od najenske zrečenie, po napomu od dalszym przedawaniu nieke nereči są. No, tam są wszelkie obciorena, gdyż mają są jeszcze rozrysać. No. A to trzeba pan do tego zrečenia sobie so zaprzyjeć, albo so uklamoczkować.
2: Nimo toho rozsudzi gminska rada w nadawku za zanierowanie drugiego wotreska parkowej drogi w Pieskecach za niedzie 7,85 euro. Wotresk ma so Juliu, wosrecz Proznin, był tydzienia ponowicz. Wiace o temach Niebelczycach słyszycie był nasze usłowania. We Wojewódzkim Mużyskim Centrum jest so dalszy serbsko-rieczny projekt w oprodziu, kiż nasta z Romanem Dżyle ze Syczu za serbsku riecz a identitu Zari. Tam nastajene serbskie bajowe postawy, powiedaja o mitologii a serbskim żywieniu, niedy a dżęca. Kajż z Dżyli motivatorka za serbsku riecz, Kulowie, Wojerecach a Halsztrowskiej Holi, Maria Szołczyc, je rakeczanski piekar Klemens Brezan postawy k dyspozycji stają. One są nastali po rysowankach Mirczina Nowaka Niechonskiego. Przy figurach namakaja zajnce QR-kod za szmuratko, z pomocą kotrogoż może se jej stawizny direktnie naposkać. Dalsze bajowe figury maja zczyłać. Gmienska rada nieswacile, jest oczera wonie z techniku za wiesnu regioniu wody zabierała. Za nią dobitej so zawiacać 4000 euro, nuznie dwie nowe klumpie kupić. Na spoczatku posiedzenia pak wspominach uradziczel je w obszernie na niebo Norberta Brauna. On biesze 23 lit doło gmieński radziczel, a wiele lit też zastupować wiesna nosta nieswacidła. Norbert Braun biesze tydzienia starobie 66 lit zemrył. Na letušim budyskim naliču od 9.20. do 1.30. meje, kotrož program čera novinarjam šedstajichu, zmeja zaso viacore serbske programove dybki na jevišćach. Kajž zdjeli Katarzyna Kudževič z kulturnoho birova vustupjanimo popularniju skupin Janka Hanka a Popsorben, tež kroščanscy muzikanča. Na wonym tohošču w teorii lica budyske naliečo prinja serbska kulturna brigada z dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vustupi tež dječaca rejovanska skupina serbskeho ludova ansambla Vužičanka. W Bošecach su přijoty na budyski jechanski turnier zahili, kiž wotmije so lica od 24. do 26. julija na tamnišim jechanskim arealu. Skvadnostnje toho je kupšičanski pjekar Štefan Richter čera vosebite vosne pečvo prezentoval. Poprjanški za jechorjo a konje z vosa, ječmenja, starije sakske družine pšence a mjedu su wotnjetka kupšicach napšedajn. Kajž z dželi nauda turniera Martin Zeman očakuja leca zasonjeđe cista jecharkov a jecharjov z cuvje Nemskije, kiž moža so išče hač do spočatka julija za turnier Pšizevič. A to bych u naše džencniše povestče, kiž namakače tež na naše internetnej stronje a u naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ojdenca dominuja na niebiu zaso mroczele, słońca ledma wuladamy, może so też przeco zaso raz podeszczować, a po podniu są samo nikotre niewedra możne, to szło przy maksymalnie 14 stopniach, a podobnie pędzie jutce, a też piatk dale, to ryka jara miniaty przy podobnych temperaturach.
0: Ani nikakie wyskacz, kiedyś by policja niedzie natwariła, ani nikakie haczenie, to już przyjeżdżę dery do dżęsnej szyje sredy. 4 mężczyny ponad po 6 Czechie.
1: Serbski rozwóz.

A gdyż chcecie sadżęca niedźe na pucz podać, pieszkujo, puczujo, to niebież patne było się nikak udrastu w oblec, kotraż szkita przed eszom. Sedom, po na po sześć.

Niekotre kapony žno wotranja zvučuja pilnje. Haj, jutce! Zmijemy najprve raz sjaty dżeń, aż tuś z was chce so ze swójskim honaczom, kaponom na wubidżowaniu, niedzielu jasyńcu wubdzielić, dun miał so jeszcze hać do jutrzejszego jasyńcy pola pudarecu przyzywić. Każ prajne jutce na sjatym dniu sedeja na wiele miestnach lute dobroty, na przykład w otopone dżesaczej w oczakuja was Kostrzycach na rańcze piłka, a też pola dinorec nuoslicach wesla so na dżeń muži. Dżeś sydaja szak też swódne przykuski a napoje w ot jednaczej. W Radworiu na kupie je w ot dżesaczej swójbne swiedzień, a też wesny klub smyczkecach weseli so na wopyt na swiedzieniu Boża Spiecza w otopodnia jednaczej. A to na sportnišću před vesnim klubom. Kantor Drežanske cokve naše knjenje Matijas Grunot vortuje jutce pišćelo koncert cokvi kloštra Marijine Vjezde Pančicach Kukove za počatke večer 6.00, zastupje darmotne, a potom dvije hođine božišo samsne koncertiš raz Bukečanske cokvi. Domojnice leta 2026 přeprošuja wutrobnje do svojho rěčnoho hnězda, dženca w Wujkich Šťarach, od na poštorjoch, a tam můžeće serbsy wuknjacych sprenja zeznać, a dokež nastavaja dobrý rozmów najlepiej při něčem słodkim, kovy a tykans tam tež poskyča. A poladamy do Mužakowskej hole, Mužakuje pojedu od jutřišeho. Hač do nedźele historiske lokomotivy mjez bywej vodu Kromolu a Mužakowom.

Michałom Cyżom zakończymy prynio naszą zromadną rańczą hodzinu dżęca sredu cynatej meje. A ja na tutych sledowacych cioch interpretów smieczy so potom krótko po 6 albo respektivnie hacz do 7 hiszcze weselicz.

0: Dzień, cijadwacy, lubi dzieci, przyjemy wele wesela dżęca. Znacz moto być za niego szkulien troszcz w ruski a portugalski, a na przykład też na Malediwach, so statystyce widziane peczawo wele wiace manżestwo dzieli hacz pola nas, w niemskiej byrny już było też pola nas dość. Jeszcze przed dwiema albo trzymi generacjami szak su poryki też we Włożycy dleje z Romanie utrali, praje też Andrea Paulikua ze Serbsko muzea.
1: Ale predet tyś ta żona nie żadną szansę miała nidzie czekać, bo tak ona by gospodarstwo odpisnęła do muża, to dobra fungować, to wiele dzieci, żeby się oni starą, dżęca, ci młodzi ludzie, przymało ty na te dzieci myśla, dokiż ta prena luba się pom przyjecza, pom tym siedny dzień, to jest jara ciężko, ale żebym kus sobą żelność, że miał ty ze tymi tamą, jakieś ty poprom tu tym trauma, pom do przyjemnej generacji sobą zajara, a nicht die Schule ist nach der Sputter zu den Krisen beschäftigt, da nebo Schkodzowa.
0: Schkodzowa abonniert mir am Jesatz Luboschce, z dem Zabirasso Benobirk, przychodnej po hodzinie potekim po naszych pojezdcza.

kapo neso njedźelu wubědźuja a wašeho móžeće hišće hač do jucišeho pola Buderec Jasince přizewić. Kantor Drježanskej cyrkwi našej knjeni Matijas Grünert wuhotuje Dženca sredu, pišćeluje koncert w cyrkwi klóštra Marijina Wězda Pančicach Kukowje, započatk wieczor 6, a samsny koncert potom budže w Bukečanskej cyrkwi wieczor 8. Dženca. Domojnicy letnika 2026 přeprošuje wutrobnje do svojo rěčno nězda a to Dženca po podniu na po 4 w Wielkich Štárach to je. Tam możecie serbs wuknjacych zeznać, besadować a tak dalej, a tak dalej. Jutze na 7. dniu sedeja wyle lute dobroty, na przykład w dupu na dżesaczych, oczekuje was kruszczycach na ręcze piłko, też pola dynorycnu oslicach wesela so na dżin muži. A sowiet też radworju na kupie, tam w dżesaczych, tam jest wujbny swiedzin. A wiesny klub smyczkycach weseli so na wasz wopyt na swiedzinu Bożeho spiecza po takim jutze od dupu dnia jednaczych na sportniszczu przed wiesnym klubom. Konc tydźenja od piatka do niedźele je dworowy swiedźeń koniecach. Narije ze štučkami 89 let, če piatk na towarstwo dvor do konec prošeni, tam stara so DJ Frank Vesela vo hocu rytme. Zastupje darmotne, romadža pak na dobro staro konzuma, z kotrož ma zetkavaniš, čo za modostnych a tež za starych nastač. Šešodžin je na postaje, džuvič menšinu do 7.

Na, wy nadzieją mnie też. Sześć mężczyzn po siedmiesie. Biały, fijankowy, czerwony, bus, wokomikny tak, rynek, czeje, a wonia, a dalsza dominująca barba w miejskiej tuczeli, kiś dzieci takle rady namoluje, je żółta barba. Gdyż jedziesz przez naszą krasną domiznu, szudzie żółte moria, rypika, tak też pola słonie boszcze, albo na raniu budziesz i na pola wuric, gdyż jedziesz z kolesom przez małke puczyki, pak dale do Raboc, albo do przyrodu o parka, to je tam, gdzieś z tej budyska wjezdania, po takim witaj, krasna mija, też, gdyż jaraz trochę kłodniejsza, a pancate.

0: Rěčny kućik w serbskim rozhłosu.
1: A dźensa z dr. Janu Šočiny.
2: Połojca někajkeho cyrka so hustodosć z pomocu skrócenej formy po pomenuje. Nichtu je pół lieta doła we wukraju przebywał, nichtu je pół szklęce wupił, pół chleba kupił, albo pół godziny doła na nikoho czekał. W nadpisme niedawno wozjewionego nastawka snadny zajm za pół milion miło so tuż nasledne słowo deklinować. Korektny ryka zobie jenoż snadny zajm za pół miliona, dokyż jedna so wo połcu huborskeje zumy. Hinak je to w kontekstach z indeklinabelnej formu słowa pół, kaž na przykład podziel holcu je jenoż pół tak wulki, albo won sedźeše pół spicy za blidom. W dalszych przykładach funguje słowo pół jako dźe zestajenki. Rěčimy wo prěnim abo wo druhim šulskim połlěće, a w zwisku ze tematiku sporta znajemy wurazaj połčas abo połfinale. Tež pomenowanie połdňo, jako w obzorosmír, je mnohim Serbam znate. Nětko pak sem dleje hač pół menšiny doła rěčowa. A so nadźijam, zo netrebaće wy, lubi słuchajo, pół dnia doła wo tym przemyslować, što miło so w serbšćiny deklinować, a što nic.
1: Tole praj dr. Jana Šočina z Budyskeho Serbskeho Instituta.

Storia pomenšiny do na poł ośmich. A stodry zmija serbskeho na letušim budyskim naliču, kotryž wotmije so na poselnim miejskim koncu tydzenia. Miezdrujm to, a jeszcze wiele wiac, zorniče z dybkom na poł ośmich.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobre ranje. Njebelčanska gmina přijotuje runje za towarstwo Kamjenak nowe najenske zrěčenje za Miłočansku skawu. O tym rěčachu čera na posedźenju tamniše gmienskej rady. Wjesnanosta Andrej Bulank.
2: Dziś o najenske zrěčenje po napomu o dalšim předowanu nieke nereči są. No tam są šeleke w obcarena, kiedyś maja są jeszcze rozrysać. No. A tu trzeba pan do toho zrěčenja sobie są zapšijeć, albo są uklamačkować.
1: Nimo toho rozsudzi gmienska rada vo nadawku za zanierowanie druhého votrieska parkoveje drohy Pieskecach za niedze 87 500 euro. Votriesk ma so Juliu vosreč proznin behu tydženia ponovič. Viace vo temach Nebelčicach slyšiče behu našeho vusovania. We Wojewódzkim Łužiskim Centerje je so dalszy serbsko-rěčny projekt zwoprawdził, kiž nasta z Romanem Dziele ze syču za serbsku rěč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajowe postawy powiedają o mitologii a serbskim żywieniu niedy a dżęca. Kajż zdzieli motivatorka za serbsku rzecz w Kulowie, Wojarecach a Helstruskiej Holi, Maria Szołcic, je rakaczanski piekar Klemens Brezan postawy k dyspozycji stają. One są nastali po rysowankach Mirczina Nowaka-Niechonskiego. Przy figurach namakaja zajmce QR-kod za szmuratko, z pomocą którego można się stawizny direktnie naposkać. Dalsze bajowe figury maja zczyjować. Na letuszym budyskim naleczu od 19. do 11. meja, kotroż program czera nowinariam przedstawichu, zmeja zaso wiacore serbske programu dybki na jewiszczach. Kajż zdzieli Katarzyna Kudziewicz z Kulturnego Biroła, wustupia, nimo popularniu skupin Janka Hanka a Popsorben, też kruszczanscy muzykanča. Na wolnym tohoszczu w teorii leca budyskie naliečo prynia serbska kulturna brigada z dorostowym korom a rejowanskiej skupinu. Nimo toho wustupi też dziecaca rejowanska skupina serbskeho ludowa ansambla Wužičanka. Gmienska rada nesvačile, jeso čera wonje z techniku za wjesnu redżonju wody zabierała. Za nju dobite so za viaca 4000 euro nuznie dwie nowe klumpje kupić. Na spočatku posedzenia pak spominachu radzičeljo w obszernie na niebo Norberta Brauna. Wun biesze 32 let do gmienski radzičel, a wiele let też zastupowace wjesnanosta nesvačidła. Norbert Braun biesze tydzenia w starobie 6 a 60 let zemrył. W Boszecach są przyjoty na budyski jechanski turnier zahajili, kiż od miesa leca od 24 do 26 julia na tamniejszym jechanskim arealu. Składnostnie toho je kupšičanski piekar Stefan Richter czera w osobite wózne pieczło prezentował. Popriančki za jechario a konie z wóza, ječmienia, starie zakskie drużyny pszeńcy a miedu są w odnietka kupšicach naprzedajn. Kajż zdzieli nawoda turniera Martin Seeman, oczakuje leca za sonjedze 300 jechaków a jechario z cywie niemskie, kiż może so jeszcze aż do spoczatka julia za turnier przyzewić. A to bych u nasze dżęsniejsze pojezdcze, kiedyś namakacie też na naszej stronie internecie, a w naszej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Mroczele dżęsa znowa na niebiu dominuja, słońco dżęsa ledma wuladamy. Może so też przeco zaso raz podejszczować, a po południu su z blakami samo nikotry nie wiedra możne, to szopszy maksymalnie 14 stopniach, a podobnie pędzie też jutce a zajutrzejszym po takim piatk dale, trójka jara miniaty przy podobnych temperaturach.
3: Zweselaca informacja za wszystkich, którzy są na niekajkę ważne ze zjeżdżidwą popuczu. Żadne aktualne wopkane pokiwy za was nie ma mój tuż. Przyjemuj do pojezdu.
0: Serbski rozwóz. Piana.

Skorina Trojo Zynk, 7 minćinu po na po 8. We letnych prózninach na přepelnjenu Majorku, abo so z 10 turistami při přibrjozy Garda jezora około Turčić, nimale 40 milionu ludzi jezdži w oblito jenicy tam, ke Garda jezori. A tak je to woprawdzie wjacać přepelnjene a prytko a zady zatykane, štož w osobie tyž domorodnych kytro poćežuje a tyž merza. Kak by było lieca raz w bliższym końcu puczuwać? Żan stał, żany napinacy jezby, albo dzieci kisz skiula, a są nastanności za tym prasia, dajasmy skończny tu. Dalsza alternatywa se raz z czachom wuleczeć. Za letnie prózdniny maja pola niemskiej żeleznicy nowe pauszalowe tykety za swójby, hacz do 5 osobu może za 9,90 euro 9,90 ze zdalo w obkadnymi czachami k dowolowemu miestnu a zase tež ročo počuvač. Rezervovanje miestna k sedženju je tam inkluzivne. Knihujomne je poskyt kvot sreč junija. Jako přikvat jezby s autom z Hamburga do Mnichova napřikvat płači aktualne wjacač 200 euro po takim dvojce telko, kajž za dovolu svojbnu flat rate se s čahom. A do švoprože šitko funguje, može to być. Wotpinaca, ketra zajmowa jest ba.

0: Móžne słowo.
1: Słyšiće dźensa wot Tomaša Mencela z Kulowa.
2: Na 13. dnju měsaca so mač Boža wot meje do oktobra cjom dźěćom we Fatimje jewješe. Wona přepoda jim za cyły svět a wosebje za bamža poselstwo, kotrež my dźensniši dźeń mjenja abo bóle ignorujeme. Wone dźěći tedom nie móžachu ignorować, štož bje so z nimi stało. Tež wobytlerjo wjeski Fatimy nie móžachu wuskutki ignorować. Znědyše je zanjeseneje wjeski, sta so sjatnica, kotrež ma niedźe 2 miliony ludzi rum. 13. oktobra sta so słunčny dźiw Fatimje a wokolinje. Bješe za to 80 000 svědkov. Su woni to ignorować móli? Kak so tajki zjawno dźiw na skiery mały kraj kajž Portugalsku wuskutkuje? Na spočatku 20. lětstotka dojnže Lisabonje k revolucii, z čeho vachu viacere vojeske puče, a šo wubježa skunčnje do tak mjenovaneje katolskije diktatury Antonia Salazara. Ja nie wiem, hač wuskutkovachu so podawki Fatimje na nuckownu politiku Portugala. Na kujšty pad nie dojnže tam, hinak hač španiskej k wobytlerskej wojnje. Fatima je tež našich dniach nujace miestno. Widzisz tam ludzi na kolenach, kocisz nosza wokoło kapałki krzyż, a husto też małe dziecko. Tu zaczuwasz, że zawołanie Boha lepiej nie ignorujesz.
1: Tole praje Tomasz Menzel z Kulowa we nadawku a zamowitości tamniejszeje w osady. A tutaj jeho a dalsze nabożne słowa, a też nabożne usłowania namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.

Wčera wuradźowaše tež pry ZD Domowiny, a to we swoim załoženskim mjesće we Wojrycach. Před 114 letami je so česny zjazk tam załožił. Na dnjowym poređe stejachu mjestrujem delegowanja kulturnych skupina, šelake zaredowanja a přihod přichodneho zwiazkoho předsedstva s lepom. Wot 4. do 7. junija je noś raz tak jak jo przykład, wot mi je szak so seminar dziewuje skupiny słowiańskich mniejszyn Federalistyckiej Unii Narodnych Mniejszynów FUN, a to we Tiranie, we Albanskie. Prezidie je przedsedu domowiny Dawida Statnika, kajż też czwona związkoho przedsedstwa przedsedu Pałka Jana Klimana delegował, a ja nimo toho budzie so młodzieńskie kursy z Nibelczyc na konferencji pastoralnych nałodów wszystkich niemskoriecznych biskupstwów, kotrzeż budzie we juniju we Jałorniku we okresu Zorelc w Obdzielicz. Potajkim to a dalsze informacje nam podała domowina.

0: Jeli nešće to ješće bytli, dženca nesem to vjezo sama, ale romadže se s Matijom cožom.
1: Policija z G.
2: Puknena Wobruč je pondželu popołdnju kniezbožu na A4, mjez Svonje Borštu a honim wujezdom jedwa. Do Drježdan jeduce nakwane auto zjedže dla toho z drohi a zrazy do nabočneje planki. Šofer wosta njezranene, nastawic na škoda we wysokosći niedže 5000 euro. Do runja pondželu popołdnju bě w Budyšinje 62-letny z Fordom popuču. Na Kamiętnej dotknieše se najprede ze svojim Fordom Murje, ale jedže dále. Runje smuje to viace možne njebje, kajž so policii zdzieli. Hadžo Wielecina je dočinił, tam pak kolidirowaše z naprzeczo jeducym Audiom, jenoś dere pak trichi, jenoś szpiel a nic viace. Potom pak zasenice muža zadżarżachu, test na alkohol wuda 2,22 promilaj. Z tym je jezdna dolność fuk, a przeciwo mužej so dla niedowolenoho wocalenia od miestna niezboża, a worożenia wopkada przepytuje. A minienet nysu so nieznači do garaże na nowomieszczanskej Budyšinie zadobyli, pokradnych uznieje motorske marki Beta, moped Simson S1,5, a dalszy tak mianowany Pocket Bike marki KXD. Nimo to zachu dalsze wuotowanske przedmety kaj sznawoniki albo rukajcy sobu. Zastanice budyskiego policajskiego rewiera za jezdzi dwami pytaja. Szkodu padustwa trochu wachu na niedzie 8000 euro, nimo to pak zawinich upaduszy przy zadobywaniu wiecnu szkodu we wysokości 200 euro.

0: Wortschin, so dźensa rano rěči. A to čítame w nowinach.
1: Nic w nowinach, ale dźensnišich agenturach sem z dźěłacu z dźělenku wuladał. Kočebus płaći po nowej studii aktualnie jako najbóle dynamiski hospodarski region cywie niemskie. Tak mianowanym dynamiskim rankingu, respektivnie hodnoćeniu, dłożnosće IW Consult, zamiestni są miesto na prynim miestnie. Przepytowali su, kotre regiony su so hospodarsce zajśwy maj lito maj najsilniejszo wujli. Kočebus profituje przy tym po všem zdaču především ze strukturnie zmieny we Łužicy, mianuje ty so na przykład nowa železniska tvornja, najmodernisza tvornja niemskeje železnice z cyła a medicinska univerzita Łužica Karl Thiem. Nimo to sadža miesto silnišo na temy přichoda kaj švodžik, obnovljomne energie a elektrifikacija. Wyši mieszczanosta Tobias Schick ryči vo domovem čísle, po takim jednej niemsce hausnummer, tak citat, a vidži načelne miesto jako wobkrućenie za nastupienny kurs. Po mienieniu sledżerio przełożmy Kočebus miestem centralną rolu jako stejniszczo wiedy a innowacje we Łužicy.

ewangelskich tradicijow koło wokoło smjerće a žarowanja. Dalši referenča běchu mjez druhim imam Umar Malik z Lipska a nawodnica kamjeničanskeje židowskeje wosady Ruth Röcher.

0: Čeho dla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Přišodny tydźeń zmeju pruowanje w teorii a praksy.
2: To dje byś dala wuknyć, abo?
1: Poprawom jenoś teoriju.
2: No haj, ale praksa tyś nie nieważna.
0: Dobre rannje!
2: Dobre rannje, Lexio!
1: Witaj, Lexio!
0: Što waju zabiera?
1: Kolesowanie.
2: Tadej zmi boze pruowanie, teoretiske a praktiske, wiesz?
1: Přijotujemy hižo teoriju.
2: A praksu zmijeće pola policije.
1: Haj, tam su pjeća vosebite kolesa za nas přijotovane. Navonik mamy sami sobu přinešć. Nešto k snedani, a vy zaočin v obstate teoretiske pruowanie zmys.
0: Tožno budje drdom dej.
2: Jenoš te kolesa su kusk vosebite.

0: Nydom budze na po dźewečech, a to polada mate mezdrojm raz do gmenu Nybyčice, Vas, Bošice a Nesvačidło.
1: Serbski rozvoz. Powiesće. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranje. Niemskie Zentrum za Astrofyziku je čera při točenske džerje Krusče pola Vulkie Dubrave vo možnych sledžarskich projektach ve Vúžice informoval. Niedže z toho obydlerio vúživaše skvadnosť, zobychu prašenia k točeniam a uzatym kamieniznovým probám stajeli. Diskutovali su tež vo možnych steniščach za tak mienovaný Einsteinový teleskop. Politika sa nádžia s tým dôdobne nové dživé miestnové Vúžice utvorič. DCA chce uboko pod zemiu gravitácijské žomy ze svetnišča mierič po možnosti bez zčasenia zornojcovej kamienizne. Čenca popodňuje dalšie informácijské zariadovanie v auli Paulusovej šule v Rakecach. Přizamknie sa jezbak dalšie točenské džerie pola psovie, Nemsce opec. Na letošim budeskim naliču od 29. do 31. meja, kotrož program čera novinarjam predstajichu, zmeja zaso viacore serbske programy dybki na jevišćach. Kajž zdžili Katarzyna Kudževič z kulturnoho birova, vústupia nimo popularniju skupin Janka Hanka a Popsorben, tež kroščanscy muzikanča. Na vonnym tożczu w teorii lica budyskie naliečo prynia serbska kulturna brigada z dorostowym korom Arjewanskiej skupinu. Nimo toho wustupi też dziecac Arjewanska skupina serbskiego ludowa ansambla Vúžičanka. Nebelčanska gmina przyjotuje runie za towarstwo Kamienak nowe najenskie zryczenie za miłoczanską skawu. O tym ryczach uczera na posiedzeniu tamniejszej gmińskiej rady. Wiasna nosta Andrzej Bulank.
3: Dziś od najenskie zryczenie, bo na pewno w dalszym przedawaniu nie generyczy są. No tam są wszelkie wopcy arena, gdzieś mają się jeszcze rozrysać, no. A tu trzeba pan do tego zryczenia sobie się zaprzyjeć, albo się uklamaczkować.
2: Nimo toho rozsudzi gmienska rada vo nadavku za zanirovanie druhého otrieska parkovej drohy Pieskecach za niedže 7,850 euro. Otriesk ma so Juliu Vosrieč Proznin, Beu Tydženia Ponovič. V Bošecach sú přijoty na budyský jechanský turnier zajili, kýž odmieje so leca od 24. do 26. julia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský pekar Štefan Richter čera v osobite vôsne pečvo prezentoval. Popriančky za jechario a konie z vôsa, ječmenia, starie sakskej družiny pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napšedajn. Kajž zdžili navoda turniera Martin Seman, očakuja leca za sonieže cista jecharkov a jechariov z cuvie nemskeje, kýž môža so išče hač do spočatka julia za turnier přizevič. W Biedrichacach pola Vaza mataj so marodny puć, a wiadze hać 70 lit stary wodowód za pitnu wodu ponowicz. Za to chcete gmina, a w okres Budyszin zromanie postupować, kajż rozsudzich uczera gminscy radziczeljo we Wazu jednowustnie. W okres trochuje koszty za zanirowanie droji na niekak 500 000 euro. Wazowska gmina zaplanuje za ponowienie wodowoda niekak 260 000 euro. Nimo to chce dżia busowej zastaniści, a nadróżne obsychlenie modernizować. Prini twarski wotresk startuje sreć julia, a ma po możności aż do końca letnich proznin zakończone być. A to bych o nasze powieście, kiś namakacze na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Heim Rochelle, Jensa Sasoras, Nani Biudominu, Jas, Wunso, Jensa Lidma, Wula Dame, Mojeso, Tisch, Przestuvejen, Przezo Sasoras, Podisch, Chuvac, Popodniu, Su, Tisch, Nikotren, Jevedra, Mojne, Toschopschi, Maximalnie, Stonacze, Stopniach, A, Oi, Podobnie, Bunge, Tisch, Juce, Asmirkon, Sijinja, Dale, Trika, Jara, Minjate, Psi, Podobnych, Temperaturach, Wokuwo, Stonacze, Stopniu.
0: Zwesela co pojeść, co wyranio hiżo, nie mamy żadne wopkadne pokiwy, što szak je dery tak, ci mięczyny ponapodżyły czy się.
1: Serbski rozwóz.

0: Mario Hess z Kočebusa tu w serbskim rozhłosu z Budyšina. Snacz mo dole być za niekoho szkuli troszcz w ruskiej a portugalskiej, a na przykład też na Malediwach, so statystycy widziane pecza wo wiele wiace mandżelstwo dzieli, choć pola nazwy niemskiej, bo onyż było też pola nas dość. Jeszcze przed dwiema albo cjomi generacjami szak su poryki też pola nas w Łużycy, dle romadze w utrali, praj też Andrea Paulikowa ze Serbsko muzea Budyšinie.
1: Ale predet tyś ta žona nie žanu šancu miała nidze čekanč, abo tak ona by hospodarstwo odfisno, bo to muža to dobe a fungovač, to veli dječi, štubo so vonje staro, dženca, či moži ľuďo, či malo ti na to dječi mysle, dokiš ta prvná ľuboša pom preča, pon tu všedný džen, to je vize jara češko, ale žben kus sobu ženo, što mi otis s tými tamom, kiš to poprom tu tún trauma, pon do pšivne generácie sobu zajara, a nič tu škuli, snáno svrta tu tún krizu překusač, to nebo škodžovo.
0: Škodžovo, abo nic. Meja mjesec ľubosće s tym zabiera sobie nobieg, nepostrednie potem, co je Krzysztof Mikwoszk dospiewał.

0: Tole jole by tola woprawdźe raz nichtu zličićmu. Mjenujce kejko šlagru, ludowych spěwow, basnju a romanu nalětnje začuća wopisuja. Abo meju jako mjesac lubosće pominuja. Tola tež najrenši mjesac nie je žaden garant za věčnu lubosć a vesabach. Na das me netko raz čipniš, to je Benno Bilk k tomu znosu.
1: Ach, kak może to runy we mej szony, jak romantyczny być. Słonczko świeci, sztomyk czyja, ptaczki fifola. Ja im naleczo. To bywa ci to la nerom cele inak wokoło butroby.
2: Ja lubuję cię.
1: A znano, szto wie, że na potem burze zwony zwania. Bo kwasu runy nietko we mej, gdzie sme to la życe kusk sonili. Abo?
3: Ja sam zwas mi odokiš sam sam myslio, to je mjesec ljubosti. To mora holca bila, a no hajn, ja chcu tiež v tutom mjesecu vas meč.
1: Kadovo je džaržo?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokiš 2024 je v Njemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nisu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze sti věčnej ljubostu je taka znak, taka věc, jeden ze mjestem nebo serbskich braškov je mi raz povedal, so si vo netko zapisuje, keľko od neho z braščených porikov viac romadže nesu. Hač duchovni tež tajku listčinu vedu, ja neviem, Mati Gismok, znajmenša naš kolega, ki šižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišćam poprom, so aj Luboš nejo napšetco pola nekotrih porov znajmenša, a vosebe mi tež napane, so kvase, ki se me zajšvih leta fotografov, tam so húščišo jevi, so potom zaso tež manželstva džela.
1: A prethač mi netko nechno skorži, nie, dajke nešto prede dao vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejši evangelski bráška, je 1812 ve Kovazu jako nemanželské dječo na svet přišel. Katolski posuł je jeszcze wokoło leta 1900 pisał, kelko dzieci je sobie w osadach narodziło, a kelko z nich pije niemandzielskich. Andrea Paulikowa ze Serbskiego Muzea pak je sej raz w otrusku księsku kniju wokoło 1870 wobladała. Je facet niemale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stronu wobrotio przyszodnic musa to nie możno, przeco je nikak kuzi dziesety na nie pobachowo. Na ja potom, gdy się ladaś do starych krajanów, albo tak tu te rozprawy, jen widzisz, ja tu jeszcze nie ma dzieske dzieci, gdy się si to prawie rozmyslisz, co im stanu, gdy się nie trzeżywać, tak się so potom rychtwo roma, gdy kuzi swoje, dosta swoje, hączk swoje wieko, tak rec, no, gdy się te starsi upytali.
1: Przy czym, że ona praje żywienie na burskim kuble przed 100,5 letami, a dżęcniejsze telewizyjne serie, to masz samo wieste paralele.
5: Naja, gdyż ja pan co taka czeladna zalubowała do bura, to tak rec podobne, kiedyś te lekarskie filmy, gdyż widzisz, że to korbna sotra so zalubuje do tego lekara, to ja poprom samsy princip.
1: Dziś ta lubość empadnie, to swojsko nieszka kiba do cudzoho. Ale tożno je Siegfried Schnabel, tun niede swawne poradżowa we praśniach seksuality, on je we swojej knize wo lubości pisał, hižo 1972, bu we NDR 50% všech manželstv dzielene, tokež by je za jedno z nieju, abo za obeju, we cudzem vožku viace los, hač doma. A predhač netko ličič, no keľko z mojich znatých ma sva ešte pre neho partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom lubošče celé zajemže. Prošu nic. Thank you.

Potekim dźensa meta meju miłoćicach, piatk w Horkach, sobotu potom w Niemcach, rożeńcze Krosćicach, w Otroje. A tež niedźelu mače wulki wubier na meje metaniach. Na przykład možeće si dojeć do Nowej Weski, do Woklec, do Nuknic, do Šunua, a koniec do Brošic, abo tež do Nebelčic.

0: Móžne słowo.
1: A tuto ma Tomasz Menzel z Kulowa.
2: Na 13. dniu měsaca so mać Boža od meje do oktobra cjom dźěćom we Fatimje jewješe. Wona přepoda jim za cywy svět a wosebje za bamža poselstwo, kotrež my dźensniši dźeń mienja abo bóle ignorujeme. Wone dźěći tedom nie móžachu ignorować, štož bje so z nimi stało. Tež wobytlerjo wjeski Fatimy nie móžachu wuskutki ignorować. Znědeše je zanjeseneje wjeski, sta so sjatnica, kotrež ma niedźe 2 miliony ludzi rum. 13. oktobra sta so słunčny dźiw Fatimje a wokolinje, bješe za to 80-60 svietkow. Su woni to ignorować móli? Kak so tajki zjawno dźiw na skiery mały kraj kajž Portugalsku wuskutkuje? Na spočatku 20. lětstotka dojnže Lisabonje k revolucii, z čehovachu viacere vojeske puče, a šo wubježa skunčnje do tak mienowaneje katolskije diktatury Antonia Salazara. Ja nie wiem, hač wuskutkowachu so podawki Fatimje na nutskownu politiku Portugala. Na kujšty pad nie dojnže tam, hinak hač španiskej, k wobytlerskej wojnje. Fatima je tež našich dniach nujace miestno. Widzisz tam ludzi na kolenach, kocisz nosza wokoło kapałki krzyż, a husto też małe dziecko. Tu zaczuwasz, że zawołanie Boha lepiej nie ignorujesz.
1: Tole praj Tomasz Menzel z Kulowa w nadoku a zamówitości tamniejszej wosady. Pecz mięczno jeszcze, a potem budzie dziewe cześć.

Pokazane jo vam na aktualny magazin Žinca jo sreda ten 13. maj a ja som Anja Koroj-Schwarc vam. To, co špedjali wiežeš nowosći, ważne terminy, šo koło okolo serskiego, kulturnego a politickiego żywienia, to sme za vas zespominali. Dokradnie vam program net przedstajom. Do tego życzę vam redny żyn a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

Kak ogleda ze serskiju ucbu we Čupcańskej zakładnej šuli smy kšili wiežeš usledki našich rešeržov słyšešo w našom aktualnym přinosku. Žišonjach to a druge klieco dla toho demonstriruju we Bramborskej ten tyžin, teke to, co my vám kvišči dáš, jo a na könc. Čižinja, co my se gromaži, gromaže z vami jaseli, že ljubovar trekarju vás učobne přepšosujo do prejavoza na vesibný event. A pogledniamy z wami tego do nowego udarza naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik. Co myśli, masz się zase upaśnią, westaś przy radiu.

Předmětem domovina a cerkvia gromaže a vesrejš přepřosujo tej župa Dolna Ružica a Chrzebuski cerkvine krejs na jubilejny svěžen do Grodka. Město Grodk svěží 30. augusta svoj 725. jubilej obstaša se šakorakými vyražkami a to na javišću pod gołym nebjom ve blízkosti svěšeniště. Zegar 11. vytvorio se tam svěžen Znamšu a Vjacor Zegar Sedemich zakończył Jens koncertom Orkestra Serskiego Ludowego Ensembla. Za drugi czas, za miasy czas pytają aktero. Kupko ludzi, któryś się przedstawisz na jawiściu ze serskimi kulturnymi przynoskami. Paralelnie wetmio se Sarski Mark na Svěženišću, a teke na njom myže se kuže obželiš ze svejskimi serskimi produktami. Přizjaviš myže šo se vetninta pod Michael Dybk-Apel@dompro-nl.de.

0: Tuchelu wetmeja se bramborskej akcija Kita Kollaps. Organizatory kšiestym pokazaš na planowane krocenja při casu, kterýž kóžde gole smeja westaš w zišuni obžen. Cewe tyžeń južo su demonstracije teke w chrše buzu. Na akcjach obžilio se teke witaj zišunja Vila Kuntabund hos mesta. Wiednica Kristina Hupacowa groni starejšem.
1: Dobro žen a halo. Žinca je vesebne žen za vas. My, ako vitaj Žišunja Vila Kuntabund, obšilujome se na akciji Kita Kollaps. To groni zastaješe, až zacenio žinca južo zega čich, nic zega pešich. To pfaši jano žinca, dokola žinca je ten akcjons žen Kita Kollaps.
0: Pokazaš kšies akciju, co te planowane krocenja wytwardowańskich casu za starejszych we znamieniu. W chrše buzu štrejkuju žinca za se žišunje.

0: Jo jużo dlěše cas znate, až jo šulach brach ukobanego personala. Až to Petre Fjolšim věci serskou úcbu jsme jużo věci razu tematizirovali, Marja Elikovska-Winklerova jo se dojewa do Čupca, do zakładnje šule, aby se obgeniwa, kak tam ugleda. Vene jo se rozgranjava z ceptarku za serbštinu, ako cuzu rec a za vitaj úcbu z Antje Šmytovejo.
1: Prijedna ceptarka za serštinu jo bila v Čupcajnskej zakładnej šuli zahopjenk živišnašťostu živišasetych let u taki perova. Ako su se zašulovali prijedne žiši z vitaj žišovnje v novej nivje, jo bila teke v šuli trebna vitaj udzba. 2004 jo přišla Antje Šmytova ako vitaj ceptarka.
2: Za žiši přijdu z okolnosti, serska udzba a teke vitaj udzba z tej vjegin oplubovanej a my jsme spokojom.
1: Ale venimaju teke starošť.
2: Kinini Kiporova jo na uminku vod februarja a ninto vena uce hišči šest kožinov vitaj až do konca šulskega leta a pön Mejs knini Bolmanoveju sami dvě cepcace, mejs pön.
1: A to nie dosega.
2: My máme v všichnych letnikach serskú učbu a teke vítaj od prítnika až do šestýho letnika.
1: Za kúždy z hejžink jo jadna rýdúňa.
2: V prítnym letniku všichne žiši nauknú serskú rec a pön mögu stájiše groniš mögu gola uknio dali serskú rec v drugom letniku abo nic.
1: Ale o, zahopijo se ta nuza a velika nevestošć, njento z tej dvě ceptarce, Šmytova a Bolmanova, obej pak tyke rydovniskej ceptarce.
2: My njama, že my všichni vítaj gožiny a serskú úcbu za popatnúš. A ja tu za leto na umenk. A pön jo knini Bolmanova ho sama.
1: Kak na to reagirujú zagronite? Viednictvo, šulský amt?
2: My nevíme, kak bužo to v přídúcim lieše, dokuláž my nemôžeme všichni gožiny úcež.
1: A to groni až mežo byš, až serská úcba upadňo?
2: Šula vie, to južo dvojko, teke šulský amt to vie, a vení se starajú ninto až nová ceptáka přížo.
3: Abo
2: nikdy nepřížo. To môže byš.
1: Snaž by mogli upomagać serské studenty abo umienkárie.
2: Naša viednica se stará v to a ona až do nynto ešte nevie, liec to se ráži abo nic.
1: A to by byla katastrofa. To serské jo se ga u liec žasetky dvojko natvarjalo.
2: Všichni ceptáky a ceptáce stoje Slese nas, podpiruju nas, teke ve vitej úcbe, my môžeme viegen, der je skromadne živáš, a ja, gaž cerská úcba ho neodali, pön filuju ho nieco. A togodla ja se myslím, veni namakaju puš, až cerská úcba žodali.
1: To zgromadne živo, jo se o opokazalo ako kradu úspěšné.
2: V vitej úcbě to je v serskej rece a v matematice. My musíme z fachového ceptaku se vodpovědat, co musíme úcež. A my sežíme po šuli zablidom, půjšte týžin, jeden raz a to věgin, kde je klapuje.
1: Dějala se o serská úcba, kýpaž by to se pak závěště negativně ustatkovalo na dorost Dolnosarskiego gimnaziuma w mieście.
2: My wiemy to. My mamy w kuśtym liesze jeden albo dwie uknika albo uknice kęż rejże na Sarsku gimnazjum w tom liesze teke. A ja se myslím, teke staje się ewentualnie mogu pićku napszaszasz w szulskim amcie a postarcyś aż to żodali hu w Čupcu.
1: To serskie pliegują ga Čupcańsku szulu mecnie.
2: Wiele staje się, że ho już serską rzecz nauknęło, a togodla weni teke przysjawiju swoje rzeczy teke na serską uczbu.
1: Ukniki przyjdu z okoliny wed Białeje Gery do Mochoła, Briazyny nad Jazorom, Nołeje a Starej Niły. Szula to nie opakiano uczba. Do serskiego profila słyszają tylko szake zarydowania a projekty.
2: Na januarze my jeżdżamy kuszczyli do nas taśkowu swajszbu do chorzobysa, to klapują w agendeje, a ja było serskie żywotwo czuli. A pen my mylujemy, a wyskujemy jaczone jaja, a teke ku gerdam my upyśniujemy kule ze serskimi motivami. Ja, co hyści nasze serskie ukniki dostanu na końcu przedsej opismo za serską ucbu, a teke za witaj ucbu, a mawe daro wod nas.
1: Ancie Szmytowa jo 20 lat uczyła serską riec na Kestnerowej szuli w Hesiebuzu, potem styry a 20, ako witaj ceptarka w Czubcu. Szula jo była piecej za nią wiec uczoby. Znuła pejzio na umink.
2: Also ja se życzym, aż weni namaka ju pusz, aż serska ucba, a teke witaj ucba, że dalej w przychorze.
0: Situacija serbščine na Čupcajnskej šuli nije zjaselica, letosa to z

0: RTB Serbski program. Powiedzci.
1: We Worecach jo cora prezidium domowiny obradował. W tamnym wóżyskim centerje dają nim to powieściowe figury, a kserski powiedają. A w Berkowach dyskutują o usokości turystyckiego przypłaszonka za przelozeszu. K tomu więcej, a dalsze nowości słyszysz o nim to w naszych aktualnych powieściach przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień! We Worecach we swoim założeńskim mieście jo cora obradował prezidium domowiny. Przed 114 letami jo se krzywowy zwiesk Serbów założył. Na dnionym poryże prezidia su stojali miazy drugim delegirowania kulturnych kubków na zaredowania a przygotowanie przyducego zwieskowego przedsedarstwa we Slepem. Wet z 4. do 7. junia 2006 wetmijo se seminar Żywowie kubki słowiańskich mniejszynów Federalistyckiej Unii Narodnych Mniejszynów FUN, a to w Tiranie w Albanskiej. Prezidium jo przedsedaria domowiny Dawida Statnika, ako teke przedsedaria Morzyńskiego Tuaristwa PAUK Jan Kliman delegirował. Żywowa kubka zwiezuje 2 członkowskich organizacji FUN a angażują się za widobność a następność słowiańskich mniejszynów w Europie. We Worecańskim Wóżyskim Centerje jo se dalszny serskorecny projekt zwobszałdnił. Projekt jo nastał w zgromadnym żyle z Gornosarskiju Seszu za serskorec a identitu ZARI, rozprzawio MDR. Serske powieściowe postawy są nastajili, kęcz ulicują w mitologii a serskim żywieniu, niega a żynca. Ako jo zdzieliła motivatorka za serską rzec w Kuloje, Worycach a Halsztrowskiej Goli, Maria Szucic, jo rakiecański pjaka Klemens Brezan postawy k dyspozycji stają. Oni są nastali po kreslankach Miartina Noaka Niesiąckiego. Przy figurach namakają zajmce QR-kod za smartfon, z pomocą któregoż mogą stawiznę direktnie słuchasz. Dalsze powieściowe figury deje sledowasz. Amt Borkowy co nowo redowasz turystyczny przypłaszonk. Togodla obraduju przyduce pewnie żele w amtskim uberku. Amt za przespytowanie finansu jo pokazał na to, aż ma se obstojecy przedpis z leta 2016 aktualizirowasz. Z tym by musali szake przedewzesza a branże w borkowskim amsze, kęcz wet turyzma profitiruju, wiecej za turystyczny przypłaszonk kwasisz. K tomu słyszają miazy drugim hotele albo piakanie. Pla drugich branżu by se przypłaszonk zniżył. Z turystyckim przypłaszonkom finansiruje se spiechowanie turyzma w celem amsze, a jego usokość se ulicuje po obrosze albo dobytka jednotliwych przedewzeszu. Po oficjalnym postajeniu startuje przez wicze kupańska sezona. W cewej Bramborskiej jo 203 a 560 kupanistrzów upokazanych, kotarysz jo se do tego we strobotniskich amtu zagrodnitych okresu abo miestu przepytowało. Uszy 203 tych kupanistrzów ma ubiernu wodową kwalitu, że drugie dobrą abo dosegającą kwalitu. Szukne kupanistrza a aktualne informacje k ugotowaniu namiestnie namakajoszo w sesji na korsze pod badestellen dybkbrandenburg.de. Korta se przawidłownie aktualizirują. Oficjalnie węce kupasz smijomy se wet przezwiczego, ale wiedro zauszym tomu nie przeprzosują, myslim se.
0: Wiedro.
1: Żyńca je obrocone, a przecież zase może się deszczować. Namiestnie są takie niewiedra możne. Maksymalne temperatury pla 12 do 14 stopniu. Wicze pokażą się wiedro takie mieniate, a takie wicze może kolasowarią ta jedna albo druga chrapka deszcza trefisz. Pla samsnych temperaturu od 12 do 16 gradu. K oficjalnemu startu kupańskiej sezonie pietk pokażą się krótko słyco, ale takie pietk może się deszczować, a maksymalne 16 gradu nie wabie za zeblekanie.

0: Jona, redne obrazy z Hršobrza możemy się jasolić w tym nowym udaśu naszego serskiego tyżynika. Nowy casnik jomi już przeraziła ta szefredaktorka, a to jo Katalin Poradzkoc. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, na które redne obrazy z miejsca toga su?
1: To są szakorate twarzenia w mieście starsze, historyczne, kaszteke nowe, ale wysobne jo aż ten umiec Bernd Steinbrenner, wonio teke z miasta te möbe wet fotografio wet miluju, a to groni aż te möbe tak ogleda, ak by byli fotografie.
0: Po takim to jo ustajęca, ako jo se wetworiwa?
1: Ja wydaje się, to nie są groniła, aż to jo noa ustajęca w serskim domie, organizowane wet lotki, a ta jo se wytworzyła sledny tydzień z twardk. A widzisz, mężo się ustajęcu aż do 24. julia.
0: Pen bydejał byś ten cerkwiny bok zase na ryżę?
1: To jo pszałje, a ten raz jo miasecne gronko na żyju mamy ako wistu a twardu pepiru naszeje dusze, a tej temnie na żyja se przyobrosio tej beże słowa każdego komentar. A mimo tego jo se wjaseliła drejcańska cerkwia, albo spichowańskie tuaristwo, tyje cerkwie pyszciwańce wod żarjabnice, a z tej zumukszio pratkarniu renowirowasz, dokolaż tam su namakali stary obraz pod warstwami barwu. A mimo tego może se serska wysada teke wjaselisz, dokolaż w Berkołach z tej se ordinirowałej dwie młodeju farariu z cerkwinego obcerka Hrzebus, a to z tej Aleksandra Reinfeld, któryż ma służbu w Picniu, a Gottfried Wappler, a Kopejo do Popojc, a Gokojc.
0: Jo, na co możemy się jeszcze jasniej w tym nowym udaśu? Jeden portret burza zase podlaż, co już ogranili, które portret?
1: To jest portret jednej krajarki, która już sobie znają, że na najmniej z czyszego żyła filma Serska utopia. A to jo wipke Schillerowa Schulzeuc. Ona nie jo jano grajarka, ale teke teatrowa pedagogoka Dolnoserskeje kulturneje akademie. A ona ulicuje w swojom sobustatkowaniu w filmie, a mimo tego w swojej drodze k serskemu živadłownikowemu krašu. A mimo tego przedstawiła ona swój nowy projekt związany z kulturneju akademiju, dokolaż tam ona co serski grajarski dorost zmocnisz. Młodym ludziom od 12 do 15 lat pobytują wipkę tam możność siebie prawidłowemu treningu jako żywa dwunica, żywa dwunik, albo jako performarka, performar, albo jako pojedarka, albo pojedar uprobirowasz. Ty takim może kóżdy kęcio w tom młodym starstwie se przyzjawisz tam, a zwódzułasz umiełstwo grajaria.
0: Jošo, to cytaszo w nowym udaszu naszego starskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzkoc. Katalin, miejszo uczelny rzek, a życzymy jeszcze jeden redny dzień.
1: Učobny rzek to życzę wam teke, a wysobny redny stupny stwerk, albo muskim rednym muskecy zień.

A ważną pokazku mamy za was już za sobę. Tu przyjdujący serski telewizny magazyn Łużyca. Majsko udasze zachopił się ten raz jesny, ako sme na to zwrócone. Uześnie już o 5 minut do Zygeriadnok. Widzisz jen na Bramborskim kanalu RBB Telewizje ten tydzień sobotu 16 maja. Ja to wespietuję. Telewizny magazyn Łużyca zachopił się jesny już o 5 minut do jednego. Łużyska wiatrski jarbożc stoi ten raz we sreżiszczu, na kakiej part wiecy k tomu namakajoszo na naszym webboce, a słyszysz o potem pietk naszym radiowym programie.

0: Wiče stupne stwartka njede byšo rono nejlepše wietro, gaž njocoša vence kelasováš, słuchajša lubej na náš serski svěženský program. Ale kelasovanie bužo veto naša tema.
1: Například, ja som miała redne dožuvenie, gaž som neži raz jeła do Rechartojc z mojim kolasom. To som křiła vyžeš, kak ta jas ugleda, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rechartojska gela, tam jo jano małka, krotka z ciaszka, samo sieszko jo to kolas osobo tam sięgnuś. Ja som to ceniła, a tam na brozy jo jano małki flac, gdzież możesz se sednuś, a prednie sniedaś, tam jo było sicho.
0: Jo, co my tak gledaš na specetki tego wyczesiego zwierzenia z wida cerkwie?
2: Kak dejme sebie to do niebia stupienie przedstajiš?
3: Aż Jezus nie net tak niekak primitivnie do niebia stupil, to sledne, coś jo svojim uknikam dal, jo aż wen je žognujo. A ako to se stanjo, wen ordujo do niebia zete.
0: Ale to nie šo, bžome z vami we přiraže zeznajome gojarske rostline, ako nin to rostu, a co mel při te gožbeteke z vami tak pšauje, chachaš.
4: Ten Erwin jo bljuval, ja som bljuval, ja mi se dozeca nasral, a to nie jo i brav šmekovali.
5: Ale při mne su žarene byli.
4: Jo,
5: ty, ja som... Ja som klimpera uvaril, to je muka z jajami zamiešaná do mlieka uvarené a vňuč.
0: Jo, za žiči máme neco beže, slovo a viele veci. Vyčovat na pojadnoga, až to zegar dviju viežova z Grigo Klim přes program.

aktualnym magazyn Chylasy na końc se nażijam, aż ja se wam spytował. Ja mam nintu Jana Iścica z wam na zasej słyszenie gronić. Ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam przełszy redny wytpudnio, a spytobny jacor.